0: Jesteś na Łazowia FM.
1: Listen now, 95.1 Wazobia FM.
2: Wazobia FM.
1: And you then la la live and direct on top Wazobia Sports Fans Domo.
3: J Slick.
4: Hey!